razem z Fabi Tomaszem w tej sportie jak pasacje, tym razem podpowiedział się wdrożenia. Fabi korelił pod góry się głowy głos, korelił ostatnio do uczelnego odpali na Fabi Masyka, są w Polsce 5 lat. Tomaszem jest to wydali, mu kiedy są zarka, słyszę może Fabi, słyszę przyzwani Masyka, Masyka, Fabi, Fabi, Fabi, Fabi, Fabi, Fabi, Fabi, Fabi, Fabi, Fabi, Fabi, Fabi, Fabi, Fabi, Fabi, Fabi, Fabi, Fabi, Fabi, Fabi, Fabi, Fabi, Fabi, Fabi, Fabi, Fabi, Fabi, Fabi, Fabi, Fabi, Fabi, Fabi, Fabi, Fabi, Fabi, Fabi, Fabi, Fabi, Fabi, Fabi, Fabi, Fabi, Fabi, Fabi, Fabi, Fabi, Fabi, Fabi, Fabi, Fabi, Fabi, Fabi, Fabi, Fabi, Fabi, Fabi, Fabi, Fabi, Fabi, Fabi, Fabi, Fabi, Fabi, Fabi, Fabi, Fabi, Fabi, Fabi, Fabi, Fabi, Fabi, Fabi, Fabi, Fabi